0: Pani Kinga z Poznania właśnie walczy o główną nagrodę pieniężną. Jeśli odpowie na ostatnie pytanie, główna nagroda będzie jej. Oto ono. Gdzie w Poznaniu znajduje się kultowa złota plaża z setkami leżaków, mnóstwo szalonych zjeżdżalni, baseny zewnętrzne z ciepłą wodą i atrakcje dla całej rodziny?
1: Oczywiście, że w Termach Maltańskich.
2: Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Tu lato trwa, niezależnie od pogody.
3: Reklama.

0: też Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pani Kinga z Poznania właśnie walczy o główną nagrodę pieniężną. Jeśli odpowie na ostatnie pytanie, główna nagroda będzie jej. Oto ono. Gdzie w Poznaniu znajduje się kultowa złota plaża z setkami leżaków, mnóstwo szalonych zjeżdżalni, baseny zewnętrzne z ciepłą wodą i atrakcje dla całej rodziny?
9: Oczywiście, że w Termach Maltańskich.
10: Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Tu lato trwa, niezależnie od pogody.
11: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
12: W Radiu Złote Przeboje czas na specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Zespół Big Day, z którym to rozmawia Tomasz Brel.
13: Dzisiaj postanowiliśmy wam zafundować Dzień Gorącego Lata. Zespół Big Day, dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: Jak po latach reagujecie na swoje piosenki w radiu?
15: Dobrze.
14: Wciąż dobrze.
13: Wciąż dobrze.
14: Wciąż dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
13: Do tego jeszcze wrócimy. Słuchajcie, aż sobie zanotowałem pewną niezwykłą notatkę z internetu, jaką o was znalazłem. Uwaga, uwaga, pewnie to znacie. Znakiem firmowym zespołu Big Day są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa. Ładnie ktoś napisał, prawda?
15: Tak.
13: To
15: nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.
13: Z zewnątrz, tak. Słuchajcie, a propos spraw rodzinnych, to ja nie tak dawno z Natalią Kukulską rozmawiałem, która też z mężem współpracuje. Czy wy potraficie oddzielić jakby sprawy zawodowe od domowych, czy jak to się ładnie mówi, przynosicie robotę do domu?
14: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
15: Zdecydowanie.
14: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy.
13: Czyli domowe studio jest,
14: inaczej domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko. Życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
13: Mhm. Ja muszę o jedną rzecz zapytać Marcina, bo też grałem na basie. Natomiast ty jesteś śpiewającym basistą.
15: Tak jest.
13: Ja kiedyś tak próbowałem zaśpiewać grając jednocześnie, to jest niewykonalne. Jak to się robi w ogóle?
15: To jest taka kwestia. Ja na początku grałem na gitarze w swoich pierwszych zespołach jako młody nastolatek i w pewnym momencie zostałem basistą, bodajże jako 17-latek. Byłem już basistą w zespole i musiałem się tego nauczyć. Mhm. Rzeczywiście jest problem taki, że niektóre numery mają troszeczkę inny takt w basie i troszeczkę inny takt przy śpiewaniu i trzeba się tego po prostu nauczyć, a po paru latach to już przychodzi samo.
13: Mhm. Ale jest to do nauczenia, prawda? Nie jest trzeba to, mieć jakichś specjalnych talentów.
15: Jest to do zrobienia, albo po prostu trzeba mieć talent.
13: To trochę jak Sting jesteś.
15: No.
13: A propos Stinga, pamiętam, nie tak dawno dane nam było rozmawiać ze Stingiem i zapytałem go, jak reaguje na własne własne piosenki w radiu. On powiedział, że zwykle się nie słyszy. To żona mu mówi, że właśnie grają twoją piosenkę. Maryla Rodowicz, której zadałem też to samo pytanie, powiedziała, że też się nie poznaje. Natomiast na przykład Antek Smykiewicz daje głośniej. Grzegorz Markowski zastanawia się, dlaczego to tak zaśpiewał, a nie inaczej. Jak wy reagujecie? Macie, ogarnia was taka myśl, dlaczego to tak zostało zagrane, a może by to jeszcze
14: oczywiście,
13: raz nagrać?
14: Tak, myślicie o tym. Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki, wiesz, taki dylemat twórcy, czyli, że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my stworzyliśmy. Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest po prostu swoiste i takie ma być. Ale niewątpliwie pojawiają się ciągle takie myśli, że coś zostało niedorobione, źle zrobione, że szkoda, że niedopilnowane, że teraz byśmy zrobili to lepiej, że teraz jesteśmy dojrzalsi, więcej wiemy, że można by było naprawdę, góry przenosić po prostu. I właśnie taka jest droga i ona taka musi być.
13: No, zespół Lady Punk zrobił podobną rzecz, nagrał jeszcze raz swoją pierwszą płytę z tym, że zaprosił gości. Czy wam chodzą po głowie na przykład zrobić coś takiego?
15: Osobiście chyba nie, po głowie mi to nie chodziło. Ja bym chętnie niektóre płyty po prostu przemiksował jeszcze raz, ale zostawił zdecydowanie te ślady takie, jak wtedy były, mocno witalne i mocno młode. Czyli to wszystko, co nagraliśmy, ewentualnie zrobione dzisiejszym uchem.
13: Jak wy reagujecie, no nie wiem, na przykład na Dzień Gorącego Lata, który jest grany bardzo często do dzisiaj? Bo to chyba wasz największy hit, czy waszym zdaniem są większe?
15: Najczęściej emitowany, może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń w świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy, kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień Gorącego Lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
14: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy.
15: Tak jest.
14: Bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywały się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić? No nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić?
15: Na szybko, chodziło
14: o
15: na szybko.
14: I Marcin wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni, pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on już może sam powie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować, tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która naszym zdaniem... No najbliżej chyba, temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
15: Tak, oni mieli
14: pierwszy
15: pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu.
14: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie, powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
13: Złoty przebój.
14: Tak jest, który nas właściwie nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo różnych.
15: Ponad setkę.
14: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taki taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Mhm. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
15: tak, widać. Bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
14: Ale jest jakąś częścią. Ale jest jakąś częścią.
15: Jest jakąś częścią. To przecież my, oczywiście, że tak.
13: Obiecałem, że porozmawiamy o pozamuzycznych sprawach. Czyli pora na nasz stały kącik pod tytułem Moja pierwsza praca. Krzysztof Krawczyk kiedyś pracował jako kierowca limuzyny. Krzysztof Cugowski zbierał tulipany. Kasia Popowska pracowała w McDonaldzie. Jak tam u was z pierwszą pracą?
14: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi.
13: Aha.
14: I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no nie mam czasu po prostu nawet. Nie mam czasu na pracę.
13: A Marcin?
15: A ja byłem KOWcem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak, jakoś tak, nawet na pół etatu.
13: No to takie pokrewne zajęcie
15: tak,
13: w sumie.
15: Tak, chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, tak. Na 1/64 etatu.
13: Słuchajcie, a zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby wyglądać wasze życie? Co byście robili obecnie, gdyby nie przytrafił się po drodze zespół?
14: Nie mam pojęcia. Ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem. No i uznałam, że to jest moja miłość. To jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
15: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy.
14: Poza tym tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj. Czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
13: Ale nie nazywajmy tego prowizorką. Żeby nie było. Dobrze, teraz pobawimy się tytułem waszego, no, największego chyba przeboju. A propos dnia gorącego lata, jaki jest wasz wymarzony? Gdzie lubicie jeździć?
14: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. Mhm. I tam po prostu no musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
15: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
14: To jest takie miejsce ukochane. Dokładnie.
15: Czas.
14: Natomiast widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także no, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
13: Mhm. Słuchajcie, dobrze, wracamy do muzyki, ponieważ to program Cała Muzyka. Pogadajmy o muzycznych inspiracjach. Ja gdzieś w jakimś wywiadzie z wami znalazłem taką informację, że jedną z inspiracji był Noel Gallagher.
15: Jak najbardziej.
13: I o mało co nie wystąpiliście razem z nim. Że to było do załatwienia, ale się...
15: Gdzieś, ja pamiętam tak.
14: 90, tak.
15: To był jakiś taki moment, że gdzieś coś takiego, ale to bardzo często, wiesz, w historii zespołu jest tak, że jest milion propozycji, z których nic nie ma. Widocznie, jak to mówiliśmy, to gdzieś padła jakaś taka propozycja tego typu. Mhm. Osobiście tak, to jest jeden z moich idoli. Mam idoli z lat 60., 70., ale również zespół Oasis, bracia Gallagher, Liam i Noel. To są panowie, którzy moim zdaniem wskrzesili rock'n'rolla w 90. latach. Zresztą cały czas jest to dwóch mocnych zawodników, chociaż teraz solo. Mhm. Uwielbiam jednego i drugiego.
13: Skoro przywołaliśmy lata 90., wy zaczynaliście zaraz na początku tej dekady. Z czym ta dekada wam się kojarzy? Lata 90. Jakie jest pierwsze skojarzenie?
1: Wow. Nic nie pamiętam.
13: Za dużo graliśmy.
14: kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin, czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka, jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło, że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że teraz jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
15: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
14: Pamiętam też takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
15: Ale
14: zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
13: Słuchajcie, a sam show biznes jak się zmienił na przestrzeni tych trzech dekad?
15: Bardzo, przede wszystkim bardzo. Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany też, myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i włożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Kiedy sprzedawały się ogromne ilości.
13: 100 tysięcy, a może nawet i więcej, a teraz?
15: Tak. No teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10, to jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
11: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
13: Zespół Big Day dzisiaj w Radio Złote Przeboje, czyli jedno z w sumie chyba niewielu muzycznych małżeństw w naszym show biznesie. Słuchajcie, a propos, czy wy pamiętacie, kto kogo poderwał? Jak to było u was? Proszę się przyznać.
15: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem.
14: Jak to było?
13: Jak to było? Ja podejrzewam, że to pytanie słyszeliście już kilka razy i macie tam wypracowaną odpowiedź.
15: Ja podrywałem pewnie, tak. No, nie wiem.
14: No opowiadaj, Marcin, tak, jak to już zacząłeś.
15: Normalnie, tak normalnie jak się podrywa.
13: Okej.
15: No, tak.
13: Dobrze. Okej. Zaczynaliście w zwariowanych latach 90. Czy pamiętacie jakieś niezwykłe imprezowe harce? Porozmawiajmy o soli rock'n'rolle, czyli o imprezowaniu.
14: No nie były wiem, takie no, harce. Było harców masa.
15: Były takie harce.
14: Masa harców była, tak.
15: Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
14: To chyba akurat nie my.
15: O, cicho.
13: Jesteście gdzieś na jakiejś czarnej liście, w jakimś hotelu?
14: No wątpię.
15: Nie, chyba nie. Zawsze było na kogoś innego.
14: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
15: Było dużo takich koncertów spędowych. Tak. Dużo koncertów spędowych, że grało
14: To było w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
15: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
13: Ja z Małgorzatą Ostrowską niedawno też rozmawiałem a propos imprezowania. No i chyba razem doszliśmy do wniosku, że dawniej, nie wiem, nawet w latach 90. imprezowało się jakoś bardziej. Czemu tak jest? Czy my jesteśmy starsi, czy to może wszechobecność kamer?
14: No myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie, ewidentnie.
15: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
14: też
15: bieda.
14: Nie zawsze. Tak. Myślę, że ewidentnie. No to cała ten, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa jakby...
13: I pyk na plotka, prawda?
14: Tak, to działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej może się bawią w ogóle dzisiaj?
15: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
14: To też.
13: Słuchajcie, teraz będzie pytanie takie na poły filozoficzne. Z czego jesteście najbardziej dumni po tych wszystkich latach?
14: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
13: Marcin?
15: W 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, i tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy 15 lat w radiu grałem, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie.
13: Fajnie go mieć. Słuchajcie, czy wy prowadzicie jakieś rachunki a propos liczby koncertów, które zagraliście do tej pory? Ja znalazłem takie szacunki, że ponad 2000.
15: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to... Kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
13: Higiena pracy jest większa.
15: Higiena pracy jest znacznie większa.
13: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości zespół Big Day. Słuchajcie, obiecałem, że porozmawiamy o pewnych koncertowych przygodach. Ja znalazłem w internecie taki artykuł, w którym autor opisywał wasze przygody na jednym z koncertów. Były problemy z garderobą, o których to problemach wtedy nie chcieliście za bardzo mówić.
15: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne. Miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata. I pamiętam, były takie dość strome schody na scenę. I wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu. I która się zwięła w pół. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, półtyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem, i tyłem się wycofałem po koncercie. Nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
14: Pamiętam, że my mieliśmy bardzo fajny
15: ubaw. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem i się wycofałem.
14: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytania. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął. Nic nawet nie zagadał. No właśnie.
13: No to Leny Krawiec miał gorzej, bo jemu pękły z przodu.
14: No to rzeczywiście.
13: No ponieważ w dobie smartfonów żyjemy, to cały świat to zobaczy. No. Nie wiem, czy widzieliście Lenego Krawica?
15: Nie. Bez gaci.
13: Bez gaci. Poszukajcie. Dobrze, skoro jesteśmy przy tematach koncertowych, to pamiętam, kiedyś zaglądałem do Rajdera koncertowego zespołu Zakopower i tam wśród wymagań znalazłem całą górę napojów wysokoprocentowych. Gdyby postronna osoba weszła przed koncertem do was do garderoby, co by zobaczyła?
15: Kanapki, ciasteczka.
14: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten,
15: jesteśmy napoje, dorośli.
14: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, jakichś takich wygórowanych.
15: Nie mamy tutaj.
14: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie...
13: Nic z tych rzeczy, dobrze.
14: No, bardzo niewiele, o tak.
13: Dobra, bardzo malutko. Okay. Dzisiaj zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Słuchajcie, ja się tak zastanawiam, bo wiele razy, kiedy pytałem gwiazdy o to, jak radziły sobie z muzyką w szkole i jak radziły sobie w szkole, to okazywało się, że na przykład, nie wiem, Rod Stewart, z którym rozmawiam, przyznał, że nienawidził lekcji muzyki i wręcz uciekał z nich. Mm-hmm. Jakimi uczniami byliście?
14: Tak w ogóle? Czy konkretnie z muzyki?
13: Z muzyki.
14: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Mhm. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego. Po prostu
13: i na fajnych instrumentach, a nie na flecie prostym.
14: Oczywiście, to chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. Mhm. A tak w ogóle to szło mi dobrze.
15: Tak, mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dęte i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dęte nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, a ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dęte, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
14: No może właśnie
15: może
14: do tego,
15: może na siłę, wcielano na siłę.
14: A poza tym już wzięto tych wszystkich, którzy
15: nie chcieli, nie mieli talentu.
13: Tak jest. Dobrze, teraz plotki, ploteczki. Powiedzcie mi, czy wy kiedyś znaleźliście na swój temat w internecie jakąś absurdalną plotkę?
14: Oczywiście.
13: Tak jest.
14: Nie wiem, czy w internecie, czy nawet może jeszcze sprzed czasów internetu najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać. Że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
15: No, był temat, że ja nie żyję.
14: Był? O, to był ciężki temat.
15: No, to był
14: mówiąc.
15: Ciężki temat. Ja po prostu zdębiałem, odbierając telefon.
13: Ale pogłoski okazały się mocno przesadzone.
15: Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście i dowiedział się nasz były menadżer o tym. I zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? Mówi, no bo nie żyjesz. No, to było słabe. To było słabe, ale no tak. Ktoś to wymyślił i próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych. Nie wiem, skąd to przyszło do głowy. Za dużo napojów.
14: Ale początku nie znamy właściwie. To już tylko właściwie, że ten mi powiedział to, a ten mi powiedział, a to ten mi powiedział. Ja nie, bo tamten, wiesz, i to coś takiego.
15: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
13: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj, słuchajcie, na koniec ja chciałem nawiązać do jednej z waszych piosenek. Mówię o przestrzeni. Czy wy wiecie, że ta piosenka pewnie każdego DJ-a radiowego w naszym kraju przyprawiła chociaż raz o zawał serca?
14: Wiemy.
13: Przez tą ciszę.
14: Wiemy.
13: Że tu nie gra.
14: Wiemy. Donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
15: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było, realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, którego już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też. To ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy. I będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć. I zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale zostało.
13: Słuchajcie, widzimy się w takim razie przy okazji premiery płyty najbliższej, mam nadzieję, za niedługo.
14: Bardzo, bardzo tak serdecznie oczywiście dziękujemy za zaproszenie i się zameldujemy w odpowiednim czasie.
13: Zespół Big Day, pięknie dziękuję.
14: Dziękujemy serdecznie.
2: A po zespole Big Day spotkanie z dziewczyną z Katowic, Daria Ryczek-Zając, znana jako Daria ze Śląska.
11: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
13: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no, młode muzyczne pokolenie, lub nieco młodsze, może tak, Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
13: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
16: z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młoda. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
13: No niektórzy to tak młodzi są do 80, tak jak Mick
16: Jagger. No to niech tak będzie. Nawet.
13: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
16: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu. Jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
13: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga. Chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest, czy ja sobie to wymyśliłem?
16: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię. Właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam od jakiegoś czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie, jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście, jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś tak łatwo się łapie kontakt z nimi.
13: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
16: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najwięcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ujęłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę. Mm-hmm.
13: No Party faktycznie jest over, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
16: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak wygląda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę, oczywiście kocham swoje miasto, natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię, ale szczerze powiedziawszy nie mam tak jakichś najbardziej ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkam na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
13: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
16: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, może w sali, na sali gimnastycznej mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, no sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert, a ludzi było naprawdę, był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc, ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
13: To program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Daria ze Śląska, która jest u nas no chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
16: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje, albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością, bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
13: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące i wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, no tak. Zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku. Jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego. Są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
16: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć. Oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co dalej. Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać. Od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej.
13: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
16: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam i tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI albo są w stanie jakieś szybkie przeliczenia i to, że jakiś robot pracuje, pomóc w dziedzinie nauki, medycyny, etc. Więc to wydaje mi się, że są i plusy, i minusy tego zjawiska, jak wszędzie, zawsze kij ma dwa końce. Ale w przypadku artystycznym ja chciałabym, żeby jak najwięcej jednak ludzi sami robili i tworzyli i pisali, bo jednak to nic nie jest w stanie, tak czuję i tak mam nadzieję, trzymam za to kciuki, zastąpić człowieka w tej materii.
13: No jest taka teoria spiskowa, mówiąca o tym, że część piosenek w pewnym serwisie streamingowym, tych piosenek, które są poutykane w różnych playlistach, to są piosenki stworzone przez AI, żeby serwis nie musiał płacić tantiem.
16: Może tak jest, ale naprawdę aż w ogóle nie patrzę na tą stronę i siedzę raczej z nosem w swoim kajeciku i mam nadzieję, że rzeczywiście ta wymiana między ludźmi i nawet między innymi artystami jest właśnie taka, że ludzie z siebie to wyrzucają, a nie przepuszczają przez jakieś algorytmy.
13: No dobrze, damy sztucznej inteligencji spokój za momencik,
16: tak jest.
13: Ale ostatnie pytanie, bo poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła pytanie do ciebie.
16: Proszę bardzo, zobaczymy.
13: Proszę bardzo, czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja nasza.
16: Ojej. Wiesz, no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to ralada śląska. Najbardziej kluski śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać to kluski śląski jest z tym samym sosem.
13: Oj tak.
16: To jest wystarczająca radość i szczęście.
13: Oj tak. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, bardzo ładny wywiad z tobą znalazłem, w którym powiedziałaś, że za każdym razem, kiedy wracasz na Śląsk z Warszawy, to w znanych ci miejscach pojawiają się nowe zmarszczki. Bardzo mnie to zdanie ujęło.
16: No, muszę powiedzieć, że ładnie mi to wyszło. To prawda, ale są i nowe zmarszczki, są też nowe wygładzenia, bo na przykład ulica Dworcowa bardzo fajnie się jest odrestaurowana i nabiera tam życia i pamiętam, że jak się chodziło w tych okolicach, to było raczej nieprzyjemnie i groźnie i straszyły te kamienice, a teraz wyglądają ekstra, plus są tam, dużo jest takich miejsc wykiedzeniowych, które warto odwiedzić. No a zmarszczki to no niestety zmieniają się okoliczności, szczególnie na przykład mojego Giszowca i miejsca zamieszkania mojej ulicy. Wcześniej na przykład było boisko, w którym bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki no, kuksaniec w moją nostalgię.
13: Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, znaczy w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawialiśmy na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
16: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
13: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
16: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer Paweł Jóźwicki w telefonie. Po prostu Daria ze Śląska, żeby sobie jakoś zapisać i tak zostało.
13: Aha, ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś.
16: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nieprzystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie, no i takie coś całkiem naturalne i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowice, Śląska.
13: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania, no i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
16: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnnie, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie, cały stadion ludzi, Śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. a finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Tym jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii.
13: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz, ty trenowałaś chyba 11 lat.
16: Tak.
13: Czemu odpuściłaś?
16: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakochałam się. Jedną miłość zamieniłam na inną
13: na
16: po
13: drogę.
16: Prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło, plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam grałam coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
13: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
16: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi w opanowaniu narzędzia, które gdzieś tam w komputerze miałam, czyli tak zwanego DAWa, gdzie można te produkcje sobie nawet najmniejsze układać, więc te wszystkie przyciski w tym programie, zanim ja je sama bym do nich doszła, no to rzeczywiście YouTube mi bardzo pomógł, żeby sobie to jakoś ułożyć. I tak było na samym początku, zanim jak sobie już kupiłam kompa, natomiast wcześniej nagrywałam na jakimś tam takim zwykłym klawiszu wszystko na dyktafon, więc to brzmiało paskudnie.
13: Ja jestem wielkim fanem tutoriali YouTube'owych, bo bardzo często sobie tak na przykład samochód naprawiam. W ogóle od czasu do czasu zastanawiam się, jak mogliśmy kiedyś dawno, dawno temu funkcjonować bez internetu.
16: Dokładnie.
13: Były takie czasy. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że Daria nauczyła się grać dzięki YouTube'owi. Co jeszcze można załatwić przez internet? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
16: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt, ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już nie szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Kocławiu. I w ogóle zabrałam cały mandżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mandżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylać z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
13: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
16: No, to prawda. To prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. Chyba tak mamy. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
11: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM.
13: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy zdanie dzielą nas jedynie kilometry, to

0: albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś, w narzędziu, na przykład w Logicu, bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, nie takiej umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
1: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
0: No nawet nie krypto. Myślę, że... Też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć niż jakoś tak nastawić turbo pozytywnie, a później
1: przeżyć się rozczarować.
0: Tak, i przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz, no.
1: No jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
0: Ładne.
1: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
0: Tak,
1: w jednym z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
0: Tak było.
1: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
0: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni Jazz Boy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Dzieją się, skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to frustrujące na momencie, kiedy już wiesz, że bardzo byś chciał coś zrobić i musisz po prostu, kujesz swoją cierpliwość i dlatego mówię, że wzruszające, bo pamiętam, jak Kasia z dużym uśmiechem i z taką serdecznością przekazała mi ten werdykt. No i bardzo się też ucieszyłam, bo z Kasią mieliśmy kontakt, także to było dla mnie mega miłe, że akurat od niej mogłam dostać tę nagrodę.
1: Ty masz podobno koncertowe rytuały, między innymi jogę, o której już wspominaliśmy. Czy koncerty to faktycznie taki wielki stres dla organizmu?
0: Dla mojego jest. Wydaje mi się, że może nie wielki, ale jakiś zawsze takie poczucie podekscytowania już w samym tym dniu. Nawet nie przed samym koncertem godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie... No bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach. Natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, zbijamy piątki i po prostu bez tego w ogóle nie ma ani rusz. Nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi skakiwali na scenę.
1: Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
0: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to też zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
1: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
0: Ja tak, jestem z tych grzecznych.
1: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na Facebooku do poczytania i pooglądania.
0: Absolutnie.
1: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
0: Słuchaj, dziękuję serdecznie.
1: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
0: Dzięki.
2: To była Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz za granicę. Dave Stewart, a więc jedna druga duetu Eurythmics.
1: Dzisiaj w programie cała muzyka, fantastyczny gość, prawdziwa legenda, Dave Stewart. Muszę cię zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład...

0: Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
1: Well, they're two different kind of things, but
2: cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności.
1: Because a lot of artists who had a record label. And then streaming happened. The record labels.
2: Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
0: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia, czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
2: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali: lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten, a ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding. Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi: ach, taki właśnie jesteś. A ty na to, wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźmi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy.
0: No i to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Reklama.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Yacht Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
5: Reklama.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Tu Radio Złote Przeboje. W ostatnią sobotę sierpnia zapraszamy na wiadomości o 8:00.
11: Prezes PKOL-u aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Rusza największy trening reagowania kryzysowego ćwiczenia w całej Polsce. Siatkarki wygrywają mecz za meczem na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Przekazała godzinę temu rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak. Posiedzenie w tej sprawie trwało całą noc. Szefa PKOL-u zatrzymano w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Chodzi m.in. o płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej.
12: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
11: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogą dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut. Były premier, a dziś lider ugrupowania politycznego Rozwój Plus domaga się, by wniosek w tej sprawie trafił pod obrady Sejmu już w przyszłym tygodniu. W 1400 miejsc w całym kraju zaczną się dziś ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. Specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Cezary Jaszczyk.
13: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
14: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
13: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
14: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
13: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
11: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw przeszły pierwszą rundę Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrały z Turcją 3-2. W 1/8 finału zagrają z Portugalią.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Sobota chłodniejsza i deszczowa, do 21 stopni na Pomorzu, tam deszcz, przez 22 w centrum i na wschodzie, tu też deszcz, po 24 w mokrej Małopolsce i na Podkarpaciu. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam. No to po pierwsze pozdrawiamy nasze siatkarki, którym idzie fantastycznie. Po drugie pozdrawiam wszystkich tych, którzy w pracy. A po trzecie, dzień dobry. Radio Złote Przeboje. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek. 8:03. The Alan Parsons Project już teraz w głośnikach. Może być na rozbudzenie dla tych, którzy jeszcze albo właśnie wstają.

10 po 8, Brodka w Radiu Złote Przeboje. Miałeś być. Ja miałem być na koncercie OMD w minionym tygodniu w Warszawie. No i nie dotarłem, będę miał czego żałować, bo wokalista i założyciel grupy Andy Makowski nie tylko śpiewał, ale i tańczył cały czas. Wykonywał największe przeboje. Było Souvenir, Made of Orleans, Sailing on the Seven Seas czy Enola Gay. Natomiast atmosfera na naszym Instagramie jest choćby w małej części oddana tego koncertu, o tak powiem, z tego, co mi koledzy z radia przekazywali. No to teraz u nas nagranie, które pojawiło się na tym koncercie na bis. A ja wam obiecuję, że na fantastyczne koncerty będziemy was jeszcze zabierać, bo ten OMD to był pod patronatem Radia Złote Przeboje oczywiście.

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
16: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, J. Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Nareszcie weekend.
19: Nareszcie sobota.
18: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Billy Ocean w radiu Złote Przeboje. Przed sobotnim deserem i wizytą na bazarku po owoce na przykład, to taka rada dotycząca bananów. Co robić, żeby tak szybko nie ciemniały i tak szybko nie dojrzewały? Otóż, uwaga, nie trzymać ich w folii. Położyć w zacienionym miejscu. Najlepiej każdego osobno, by miał dużo powietrza. Można też zastosować taką sztuczkę z owinięciem końcówki banana tam, gdzie łączy się z innymi folią. Czasami już tak w sklepie widuję taką folię na tych końcówkach bananów. No i nie wkładać bananów do lodówki i do pojemników i będzie dobrze. Teraz u nas piosenkarz, który stosuje zdrową dietę. Owoce bardzo lubi. Najbardziej lubi ponąć kuchnię peruwiańską. Tam to raczej ziemniaki i kukurydza. Smacznego jak ktoś przy śniadaniu. Enrique Iglesias.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Media 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko to najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko, największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania, ulica Świętego Antoniego 10, koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
10: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę nas Robbie Williams, czyli człowiek, który miał dostać na początku tego wieku propozycję śpiewania w Queen, artysta z żyjącymi członkami grupy, nagrał nową wersję przeboju We Are The Champions. Wyszło to bardzo dobrze. Proszę bardzo, akurat mam kawałeczek. No i po tym wspólnym nagraniu była ta propozycja. Jednak jak dobrze wiemy, Robbiego Williamsa z Queenem, żeśmy nie oglądali, zdecydował się w trasę z Queen ruszyć Paul Rogers, a jakiś czas później także Adam Lambert. A u nas teraz Robbie Williams, sam solo, jak to się mówi, z 2002 roku, nagranie Feel.

Radio Złote Przeboje, 3 minuty i będzie 9. Nasze wiadomości. Zaczniemy od sprawy, którą żyje świat sportu i polityki, czyli zatrzymania szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

0: Radio Złote Przeboje. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaj.

0: szkolnoprawicowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce. Swadzim koło Poznania. Ulica Świętego Antoniego 10. Koło Leroy Merlin i Auchan. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
2: Kupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
5: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Najnowsze wiadomości mamy dla Was.
7: 3 miesiące aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Burze i ulewy są ostrzeżenia pogodowe dla sporej części kraju. Rośnie liczba ofiar gwałtownych powodzi w Nepalu. Marcin Krzemiński. Na 3 miesiące trafi do aresztu Radosław P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji, mówi Anna Damiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
8: Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, że pan Radosław P. powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
7: Prokuratura podejrzewa, że wpływy te Radosław P. wykorzystał do wstawiennictwa w UOKiK-u za prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w śledztwie dotyczącym spółki. W zamian szef PKOL miał otrzymać od zarządcy giełdy zegarek o wartości prawie 170 tysięcy złotych. Firmę Zonda Krypto oskarża się o oszustwa znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Z zachodu na wschód przesuwają się burze i ulewne deszcze. W centrum i na północy do późnego popołudnia, we wschodniej połowie kraju do wczesnego wieczora obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Miejscami to także alerty związane z ulewami. Ostrzeżenia w sumie dotyczą w mniejszym lub większym stopniu 6 województw. To Kujawy, Warmia i Mazury, Podlasie, częściowo Mazowsze, Lubelszczyzna i Pomorze. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Zwłaszcza, że wśród blisko 2,5 tysiąca zaginionych osób są też obcokrajowcy z Indii, USA czy Ukrainy. Iga Świątek została sklasyfikowana na 8 miejscu wśród najlepiej zarabiających tenisistów świata w ciągu ostatniego roku. Według magazynu Forbes zainkasowała 20,5 miliona dolarów, z czego 15 milionów poza kortem. Zestawienie otwiera Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów. W tym przypadku również większość, bo 35 milionów Włoch zarobił poza kortem.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Teraz chmury i deszcz nad centralną częścią kraju. Po południu przeniosą się na Podlasie. Najcieplej, bo 25 stopni będzie we Wrocławiu. Podobne temperatury w Małopolsce. Czy w zachodniopomorskim 21 stopni w centrum. Nieco chłodniej na wschodzie. Kacper Sosnowski, witam. Pięknie będzie w najbliższym czasie o pewnym zakazie dla muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję. No nareszcie, no bardzo dobrze. Radio Złote Przeboje. A na początek godziny 9, hooray, hooray, it's a holiday, holiday, wakacje. No, wakacje to jeszcze przez 2 dni, 3 dni.

Fleetwood Mac z lat 80. w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek. Dobra informacja, nie będzie sztucznej inteligencji na listach przebojów, przynajmniej w Australii, bo Australijskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego wprowadziło zakaz umieszczania na listach piosenek w całości lub w przeważającej mierze generowanych przez sztuczną inteligencję właśnie. No absolutnie się zgadzam. Mam nadzieję, że za kilka lat nie będzie tak, że w radiu głosy to też będzie wytwór sztucznej inteligencji. Ja na razie jestem w miarę spokojny, bo przecież sztuczna inteligencja Walkmana w ręku nie miała, kaset ołówkiem nie przewijała, a ta muzyka współczesna przez nią tworzona to do bani. No bo jak sobie porównamy na przykład z takim klasykiem z 90 roku, niezapomniany Stanisław Sojka, Cud niepamięci.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już jutro po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tu Radio Złote Przeboje. Bardzo letnie ma nazwisko ta piosenkarka, Donna Summer. Jakby ktoś kręcił nosem na pogodę, że trochę mokro, że chłodniej, spokojnie, wszystko co rośnie za oknem z powodu tego deszczu będzie szczęśliwe. Natomiast jutro, a jutro to już tak do 27 stopni, dużo słońca wszędzie, także wakacje zakończymy z uśmiechem na twarzy i słońcem na niebie. A ja przypomnę też, że jutro niedziela handlowa, może to być ważna informacja dla wszystkich tych, którzy na przykład dzisiaj będą wieczorem z wakacji wracali. A teraz u nas Boston i...

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa Mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 42 produkty, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, który dziś obchodziłby 68. urodziny. Teraz zapraszamy na koncert Majki Jeżowskiej, który jutro od 20 można być na plaży Wawer w Warszawie. To się na konkursy jeszcze nasze załapiecie, a potem już Majka Jeżowska. Ona teraz tych koncertów nie gra wiele, ale w latach 90. to tak trzydziennie czasem się zdarzały.
1: Dzisiaj nie mogłabym tyle zagrać. Po pierwsze, nie jestem aż tak popularna jak wtedy, a po drugie, ja nie miałam żadnych wymagań. Byłam tylko ja, moje piosenki, pół playbacki, potem tancerki i dopiero od 12 lat pracuję z zespołem, z muzykami.
0: Na naszym YouTubie cały wywiad z Majką Jeżowską polecam, nie dlatego, że ja go przeprowadzałem, a na darmowy koncert Majki zapraszamy jutro. Ta piosenka będzie w wersji rockowej, bo Majka teraz gra bardzo rockowo. Wszystkie dzieci nasze są z pozdrowieniami dla tych, którzy wracają właśnie z wakacji ze swoimi pociechami.

0: Majka Jeżowska w Radiu Złote Przeboje. Aż się trochę wzruszyłem od tego nagrania. Młodość się przypomina. Wyśpiewaj marzenia. 5 minut i będzie godzina 10. W naszych wiadomościach ważne informacje dla kierowców. Benzyna w górę, diesel w dół, a szczegóły cen za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: Cii, to nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
0: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Media Expert, dalej masz.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 10:00 czas na wiadomości.
7: Czuję się niewinny. Aresztowany przez sąd szef PKOL-u. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę ceny maksymalne paliw. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy. Marcin Krzemiński. Katowicki sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany w czwartek w Warszawie w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Grzegorz Kozioł.
8: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu Radosław P. został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Adwokat podejrzanego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, rozmawiać z mediami, nie chcieli także inni uczestnicy posiedzenia. Natomiast szef PKOL-u oświadczył, że czuje się niewinny oraz, że nieprawdą jest twierdzenie prokuratury, jakoby odzyskał pieniądze z zonda krypto.
7: Dodam, że naruszającym w środę najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Z prośbą o przeprowadzenie głosowania w tej sprawie zwrócił się do Sejmu premier. Droższa niż wczoraj maksymalna cena benzyny, tańszy olej napędowy. Według obwieszczenia ministra energii w weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, to wzrost o 7 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego płacimy dziś 7,31, czyli 5 groszy mniej. Ponad 20 schronów, fortów i innych obiektów obronnych będzie można zwiedzić dziś i jutro w czasie 14. edycji Dni Twierdzy Poznań. W programie imprezy znalazły się m.in. spacery historyczne, przejażdżka wojskowym samochodem terenowym czy pokazy plenerowe. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznały rywali w Lidze Europy. Piłkarze kolejorza dowiedzieli się, z kim wkrótce zagrają dość nietypowo podczas powrotnego lotu z meczu ze szwajcarskim FC Thun.
9: Bayer Leverkusen, Benfica Lisbon, Ferencvaros.
7: To oczywiście część rywali Lecha. Jaga natomiast zmierzy się z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: Pogoda na weekend.
6: Teraz pada i w najbliższym czasie padać będzie w pasie od Gdańska przez Warszawę po Lublin. Niedługo deszczu mogą spodziewać się też mieszkańcy Poznania. Po południu lunie w Białymstoku. 25 stopni na południu kraju, a tak w okolicach 20 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: Witam. Podwójne zaproszenia do parku rozrywki Mandoria będę miał dla Was w tej godzinie. Szczegóły, jak je zdobyć, już za chwilę.
4: Radio Złote Przeboje.
6: A co się gra w parku rozrywki, jak się korzysta z atrakcji? Może takie rzeczy? Aha, i numer telefonu 22443 na pewno też w najbliższym czasie się wszystkim przyda. Fajnie, że jesteście z nami.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.

sobotnie przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Tak jak obiecałem, mam podwójne zaproszenia do parku rozrywki Mandoria. To pod Łodzią jest, gdzie znakomicie będą bawiły się i młodsze dzieci, i nastolatkowie, i rodzice razem z nimi. Tych kilka podwójnych voucherów będę wydawał. Zadanie. Powiedzcie albo zaśpiewajcie, jaką szaloną piosenkę puścilibyście sobie na kolejce górskiej, rollercoasterze. W parku Mandoria. I dlaczego? No i co byście jadąc takim rollercoasterem sobie zaśpiewali? 22 4 4 3 0. Dodam, że jest kilka rodzajów kolejek górskich w Mandorii, więc ten repertuar zawczasu dobrze sobie przygotować. 45 minut czekam na zgłoszenia, a potem będę nagradzał.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
16: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
17: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

0: Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje, a ja pod numerem 22 44 30 pytam was w związku z tym, że rozdaję zaproszenia do Parku Rozrywki Mandoria. Jaką piosenkę zaśpiewalibyście, puścilibyście sobie jadąc kolejką górską, czyli rollercoasterem?
1: Jadąc na kolejce górskiej puściłabym sobie i zaśpiewała I'm

0: szybka jest.
1: No bardzo fajne, bardzo fajne. No to czekam na wasze zgłoszenia. Tak jeszcze 20 kilka minut, a potem będę nagradzała.

0: autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
6: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

Baltimora w Radiu Złote Przeboje. Wraca, słuchajcie, w najbliższym czasie Voice of Poland i jest zwiastun nadchodzącej edycji. Widać i słychać tam trenerów, którzy zaśpiewali przebój zmarłej na początku lipca Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. I uwaga, na krzesłach jako jurorka pojawi się... Ktoś poznaje?

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o zmianach na Facebooku związanych z pewnym oszustwem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
6: Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Nie ma co przedłużać czas na wiadomości.
8: Właściciel Facebooka zapowiada zmiany w tle oszukańcze reklamy. W wielu regionach burze i ulewy, w górach dobra pogoda na wędrówki. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa w Poznaniu. Marcin Krzamiński, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam. Zapowiedź padła po tym, jak minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o obłożenie Mety karą przekraczającą 1 miliard złotych. I mimo zadowolenia z decyzji Mety, z wniosku o grzywnę wycofywać się nie zamierza.
9: Dlatego, że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni.
8: Mówi Krzysztof Gawkowski i zapowiada kolejne działania wobec mediów społecznościowych. Możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. MyDoctor to dostawca systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Łupem hakerów miały paść dane 19 milionów Polaków. Uwaga na gwałtowne burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 6 województwach na północy, w centrum i wschodzie kraju. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Dość silny wiatr utrudnia wędrówki po górskich szlakach w ostatni weekend wakacji. Tak jest m.in. w Karkonoszach i Bieszczadach. Dobre wieści są takie, że jest dość ciepło i aktualnie nie pada, choć może się to w ciągu dnia zmienić. Do jutra potrwają w Poznaniu kajakarskie Mistrzostwa Świata. Na razie biało-czerwoni wywalczyli na nich jeden medal, ale za to złoty. Zdobył go Kanadyjkarz Oleksii Koliadych w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów.
10: Przez ostatni miesiąc chyba codziennie śniło mi się to zwycięstwo. Szczerze mówiąc, starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty.
8: Dla Koliadycha był to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda na weekend.
7: Po południu sporo słońca będzie na zachodzie kraju. Tam też najcieplej do 25 stopni, podobnie w Małopolsce. Mocno pokropi na Podlasiu, tam około 20 stopni, podobnie jak na Mazowszu. W Trójmieście 22 stopnie.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
7: Jak na coś czekacie, to zaraz się doczekacie. Oczywiście tak, będą nagrodzeni w konkursie Mandorii, w którym można jechać do tego wspaniałego parku na atrakcje. Obwieszczać nagrodzonych będę już za chwilę.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I Madonna gram Frozen. O, dzisiaj tak trochę chłodnie, więc idealne nagranie. 4 minuty po godzinie 11:00.

0: Oddział Zamknięty Andzia w Radiu Złote Przeboje. Ja tu będę nagradzał w naszym konkursie, gdzie trzeba było zaśpiewać piosenkę, którą byście zaśpiewali na rollercoasterze w Mandorii na przykład. Jeszcze raz, halo.
1: Wsiąść do pociągu, byle jakiego.
0: Pięknie.
1: Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet.
0: Bardzo ładnie, to tu podwójne pierwsze zaproszenie rozdam do Mandorii na szybko jeżdżące wagoniki. A tu jeszcze jest z nami Magda, która też przed chwilą pięknie Highway to Hell tak rokowo śpiewała. To teraz w Mandorii na rollercoasterze będziesz mogła się podrzeć, bo też podwójne zaproszenie dostajesz.
2: Świetnie, super. No tam jest na tyle głośno, że mogę nie przekrzyczeć, ale spróbuję.
0: Próbuj, a Magda zdradziła mi, że kiedyś w Mandorii była i właśnie chciała tam wrócić w tym roku.
2: Bo tam jest świetnie, jest nowy rollercoaster jest.
0: Tak,
2: chcemy na Aquilii się przyjechać, bo Aquilia jedna jest świetna.
0: Proszę bardzo, jaka zorientowana słuchaczka. Ja tam jeszcze słyszałem, że jest taki rollercoaster Mroczny Dwór, też dobrze brzmi. A to też o wagonikach piosenka. A właściwie o pociągu. Electric Light Orchestra.

0: autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Gramy na to jak na lato.

Aretha Franklin i George Michael w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, będzie bardzo ważna informacja. Może jakiś sygnał wprowadzimy? O, dobrze. Będzie wielki koncert George'a Michaela, słuchajcie. Naprawdę. Już wkrótce, na ekranach kin. Jeszcze w tym roku. Na wielkie ekrany ma trafić George Michael The Faith Tour. To był taki show zarejestrowany w Paryżu w 1988 roku, ale taśmy z nim gdzieś tam się zawiruszyły. Nigdy nie były publikowane. No i teraz ten materiał filmowy został odrestaurowany, poddany obróbce dźwięku i fani będą mieli nie lada atrakcję. Chyba pójdę do kina wreszcie. Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje. Pół godziny i będzie południe.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czyta lektor AI.

0: soboty ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Gramy na to jak na lato. Końcówka wakacji z Radiem Złote Przeboje. Sawasz w głośnikach już za nami. A tu słuchacze dzwonią.
1: Dzień dobry, ja sprawię biletów do Mandorii.
0: Haha, no były, ale się już wygrały. Natomiast sugeruję słuchanie nas uważne po południu. I tu jeszcze ktoś z Poznania dzwoni.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam Lidię. Pozdrawiam pana. I pozdrawiam babcię Marysię. Pa, pa.
0: A no nie no, babcie Marysie to oczywiście trzeba było pozdrowić. To ja teraz gram babcię Cher, która ma 80 lat i nie tak dawno dowiedziała się, że ma wnuczka. No takie rzeczy też się zdarzają w show biznesie. Dov d'amore.

0: Depeche Mode nam tłumila czas w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 5 minut i będzie południe w naszych wiadomościach o kolejnym kraju, który być może dołączy do Unii Europejskiej. Szczegóły w tej sprawie już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złoty przybory.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
3: Papierowy mem. Papierowy mem.
2: To już jutro po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
4: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
19: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
20: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
26: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.
27: Tu Radio Złote Przeboje. Taki sygnał oznacza, że jest południe. Zapraszamy na wiadomości.
28: Zabici i ranni. Za chwilę dramatyczne doniesienia z okolic ukraińskiej Buczy. Islandia w Unii Europejskiej. Trwa ważne referendum. Tańsze wakacje w tropikach po sezonie. Powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42, w tym 4 dzieci, zostało ranne w nocnym rosyjskim ataku w wiosce Myły w okolicach podkijowskiej Buczy. Uszkodzonych miało zostać kilkadziesiąt budynków. Jak informują media, bezzałogowce miały uderzyć w pomieszczenia magazynowe na terenie jednego z przedsiębiorstw. Wybuchł pożar, z daleka słychać było detonacje. Bilans ofiar według władz obwodu kijowskiego może jeszcze wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ewakuowano poszkodowanych mieszkańców. W szpitalu przytomny w stanie stabilnym kibic Jagiellonii, który w czwartek na stadionie w gruzińskim Tbilisi spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże. Kibicowskie Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku informują, że ranny mężczyzna przeszedł operację. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu Jagiellonii do fazy ligowej Ligi Europy. Kibic poślizgnął się na barierce i spadł z trybuny. Czy Islandia wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej? Ruszyło właśnie referendum w sprawie zamrożonych w 2013 roku rozmów. Spodziewana jest wysoka frekwencja. 23% Islandczyków oddało już głos przedterminowo. Według sondaży niewielką przewagę ma opcja powrotu do negocjacji. Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30% tańszy niż w sierpniu. Rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem. Tak wynika z analiz firm z branży turystycznej. Grzegorz Kozieł.
0: Portal wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu zeszłego roku za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10% mniej niż w sierpniu. W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga ponad 30%, co przy największych różnicach cen daje nawet ponad 4000 zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych, wskazał portal. Okazuje się, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji.
28: Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki, m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
5: Pogoda na weekend.
6: Jeśli jeszcze kropi w centrum, to zaraz przestanie, a deszcz przeniesie się na Podlasie. Późnym popołudniem w Łódzkiem możliwe burze. Więcej słońca na zachodzie, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce, tam do 25 stopni. Kilka stopni mniej w pozostałej części kraju.
3: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
6: A propos tej pogody, to ja mam takie hasło na dziś. Dzisiaj popada, jutro poświeci, a najlepsza muzyka to u nas leci. Tak to teraz wymyśliłem, bardzo przepraszam.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I migoczy świat do nas. Razem z Warius Manx.

w Radiu Złote Przeboje w sobotnie już popołudnie wybrzmiewają u nas lata 80. To był Eddie Grant. Dalej z 80 w muzycznej szafie zostajemy. Teraz zespół Erasure, czyli taki trochę Depeche Mode, bo zespół zakładany przez Vince'a Clarka, który wcześniej grał i współzakładał Depeche Mode właśnie. Pamiętam z początku lat 90. już, że sporo plakatów Erasure było w magazynie Bravo. Też taki plakat miałem, ale jakoś tak za często nie słyszałem Erasure w stacjach radiowych i w programach telewizyjnych. No to nadrabiamy. Bo ich przeboje absolutnie wpadają w ucho. A to jest O L'Amour.

0: złap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Radiu Złote Przeboje Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Piasek niedawno składał życzenia urodzinowe swojemu dobremu koledze z branży, Kubie Badachowi. Ten 50-tkę świętował. No i na Instagramie Piaska piękne wspomnienie filmowe wspólnych występów obu panów. Wyglądają tam jak najlepsi koledzy, warto to zobaczyć. A pani, która teraz zaśpiewa, w sierpniu obchodziłaby swoje 63. urodziny. Tu w olimpijskim przeboju. One Moment in Time. Whitney Houston oczywiście.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofa.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Radio Złote Przeboje, Limahl, Neverending Story. Wojtek Babiarczyk już jest ze mną, który tutaj z wami zostaje i będzie coś chyba miał fajnego dla naszych słuchaczy po południu.
1: No tak pewnie, że tak. Ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. i będę miał zaproszenia do miejsca, w którym można usłyszeć takie dźwięki. O właśnie.
0: Co to jest? Na razie nic zdradzać nie będziemy, ale wszystko po 13 się wyjaśni. A to jeszcze Barry Manilow, piękna ballada Mandy, proszę posłuchać, 74 rok w muzyce, tak pięknie brzmiało.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Reklama. Wakacyjne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Ostrzeżenia przed burzami, powiemy, gdzie zagrzmi. Potem atak na Sorze w Częstochowie, agresor to 20-latek. Będzie też apel o
10: noszenie choćby jednego elementu odblaskowego.
9: Zwłaszcza, że jesień tuż, tuż. Marcin Krzemiński. Kujawy, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, wschód Pomorza i północ Lubelszczyzny. Tam w najbliższych godzinach możliwe burze i tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, a także silny wiatr, a miejscami grad. W zależności od regionu alerty obowiązują do 18 lub do godziny 21. Atak na Sorze Wojewódzkiego Szpitala w Częstochowie. Agresorem był 20-letni pacjent. Poszkodowani to pielęgniarka, pielęgniarz i dwóch ratowników. Do zdarzenia doszło wczoraj. Młodego mężczyznę zatrzymano. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej agresji, mówi świadek zdarzenia, pielęgniarka Monika Zychowska.
11: Ta sytuacja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Pacjent był agresywny. Próbowało mu pomóc, przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie.
9: Szpital potępił atak i poinformował w oświadczeniu o wsparciu dla poszkodowanych medyków. Napastnik ma usłyszeć zarzuty napaści na funkcjonariuszy publicznych. To ostatni weekend wakacji. Mam dobre wieści dla chcących popluskać się w morzu. Na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi oznaczające, że można się kąpać. Na większości kąpielisk ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku, ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Szybkim krokiem nadchodzi jesień, wraz z nią coraz krótsze dni. W tle wyprawy do szkoły, dlatego służby już teraz apelują do rodziców, by kompletując wyprawkę, kupili swoim pociechom także odblaski. One naprawdę mogą uratować życie, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
10: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów.
9: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, w czapkach czy też butach, nie tylko w obszarze niezabudowanym, jak nakazuje prawo. Odblaski można kupić dziś, można też na przykład jutro, bo przypomnę, że przed nami kolejna niedziela handlowa i otwarte duże sklepy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
13: Pogoda.
8: Teraz sporo pogodnego nieba mamy na zachodzie i na południu kraju, gdzie indziej chmury, z których przelotnie pokropi deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie, tam zaledwie 14 stopni, a najcieplej w okolicach Świnoujścia. Tam termometry pokazują teraz do 23.
12: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
8: 3 minuty po godzinie 13, no to teraz możemy spokojnie, panie i panowie, oddać się samym przyjemnościom, bo tak naprawdę zaczynamy najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witam pięknie, a na dobry początek coś, co mam nadzieję będzie takim zastrzykiem pozytywnej energii na te kolejne godziny weekendu. Vaya con Dios!

legendami amerykańskiej duet Daryl Hall i John Oates, do dziś bardzo popularny duet za wielką wodą. To już prawie 11 minut po godzinie 13, skoro lato i wakacje jeszcze za naszymi oknami królują, no to teraz taka moja mała prywata. To był rok 2007, kiedy ten singiel pojawił się najpierw w Europie, później przywędrował do Stanów Zjednoczonych. No i to była piosenka, która, przyznam wam się szczerze, towarzyszyła mi podczas gorących wakacji w Hiszpanii. Mam nadzieję, że wam też jakieś tam wakacyjne wspomnienia ten numer przybliży. Willy Valo i Natalie Avalon już teraz w radiu Złote Przeboje. A my gramy cały czas na to, jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali.

0: i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
1: MediaMarkt. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg, pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

To gwiazda, która zaśpiewała na końcu kultowej komedii Stanisława Berejmistrz. To była Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to. Jak na lata, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz zabieram was do lat 90. Dokładnie do 96 roku, bo wtedy ta gwiazda wypuszcza chyba najpiękniejszą, miłosną piosenkę lat 90. A przygoda tej gwiazdy muzyczna zaczęła się od tego, że pewien producent muzyczny usłyszał ją, kiedy ona tankowała swój samochód na stacji benzynowej, śpiewając pewien znany i lubiany amerykański przebój. No i tak ta kariera jej trwa do dziś. Właśnie trwa również jej trasa koncertowa z kultowym zespołem Boyz II Men. No dobra, już kładę tego asa, wyciągam asa z rękawa i kładę go na stół, a mowa o gwieździe, którą chyba kochacie i lubicie jej kawałek, szczególnie w taki weekendowy czas, który mamy za oknami. Toni Braxton już teraz w Radio Złote Przeboje.

0: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

A od tej piosenki tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. Po raz pierwszy wykonali ją na koncercie w San Remo w 1982 roku. No i to był taki zastrzyk dla nich również energii. Ta piosenka spodobała się nie tylko w Europie, ale także za oceanem. Albano i Romina Power, no i słynna Felicita w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz mam dla was piosenkę, która jest naładowana taką podwójną dawką beta-karotenu. No mam nadzieję, że bez problemu rozszyfrujecie te dźwięki na samym początku. Jeśli nie, to już podpowiadam. Marchewkowe pole i Ladybug.

0: Ta artysta, który mocno wierzy w istnienie UFO i wielokrotnie w wywiadach powtarza, że widział te latające statki na własne oczy. Robbie Williams w weekendowe, sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, do tych genialnych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Autopromocja.
2: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Areszt szefa PKOL-u i związany z nim apel ministra sportu. Ostatni weekend wakacji, trwają powroty na drogach, skoro policji nie ma planu przedłużenia pakietu CPN, mówi minister energii. Marcin Krzemiński. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został w czwartek zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli kryptogiełdy. Nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Dziś został aresztowany przez sąd, a już w czwartek po przybyciu do katowickiej prokuratury sugerował, że sprawa ma podłoże polityczne. On jest ofiarą.
14: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, kto jest winny.
13: Teraz czas na szybkie i stanowcze działanie środowiska sportowego, napisał na portalu X minister sportu i turystyki. Jakub Rutnicki, odnosząc się do decyzji sądu o areszcie, wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, tu cytat, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Ostatni weekend wakacji to wzmożone powroty z wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej pasażerów, patroli policyjnych i kontroli.
1: Funkcjonariusze będą zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
13: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na policyjnej wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieją obecnie 284 punkty. Oby w ten weekend przybyło ich jak najmniej lub najlepiej wcale. Jeszcze ważna informacja dla kierowców dotycząca paliw. Niższe ceny w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia programu, mówił dziś dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Przypomnę, że dziś, jutro i w poniedziałek, czyli ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7,31.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
2: Pogoda.
0: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie. Jedynie na zachodzie i na południu kraju, gdzie indziej chmury, a z nich przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Białymstoku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Opola, tam nawet do 25.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzęckie.pl.
0: 3 minuty po godzinie 14. Ostatni weekend wakacji, więc zróbmy wszystko to, co możemy, czyli odprężmy się i jeszcze gdzieś tam wyjedźmy w ciekawe miejsca, koniecznie zabierając ze sobą Radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za moment będę miał dla was pewną propozycję spędzenia ciekawie weekendu, zatem bądźcie z nami, a na dobry początek Modern Talking.

Do dziś tonuje sztuki walki Melanie C w Radiu Złote Przeboje. My gramy na to jak na lato, 12 minut po godzinie 14. Na w tej godzinie będę miał dla was zaproszenia do parku rozrywki Mandoria. No ale zanim one trafią w wasze ręce, no to musicie mi powiedzieć, jaki kawałek z lat 80. czy też 90. kojarzy wam się z takim wakacyjnym klimatem, z wakacyjnym luzem. 22 4 4 i 3 0. No czekam na wasze telefony, jestem bardzo ciekawy, jakie to są kawałki, które właśnie sprawiają, że od razu na naszej twarzy pojawia się uśmiech. Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę zaproszeniami do parku rozrywki Mandoria. 2-2, 4-4 i 3-0. No a teraz zrobimy trochę hałasów, to sobotnie popołudnie, bo przed wami kultowa formacja R.E.M.

Jego muzyką w latach 80. zachwycał się sam Sir Elton John, to Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje. No i takie kawałki między innymi, mam nadzieję, w ten weekend wywołują u was wspomnienia, no i te cudowne wakacyjne chwile. No właśnie, a jakie jeszcze kawałki z lat 80. i 90. przypominają wam ten wakacyjny klimat? 22, 4, 4 i 3, 0. Czekam na wasze telefony do wygrania zaproszenia do parku rozrywki Mandoria. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał jeszcze przed 15. To teraz pora na najważniejszą filmową piosenkę polską lat 90. Prosto z filmu Ogniem i Mieczem. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak. No i słynna Dumka na dwa serca.

0: ta promocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje?
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
13: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
14: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.

0: Ta piosenka stała się jednym z najsłynniejszych nieoficjalnych hymnów pokoju na świecie. John Lennon w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. A ja kilka minut temu pytałem was, jaki to kawałek z lat 80. czy też 90. kojarzy wam się z tym wakacyjnym klimatem i wakacyjnym luzem. Po drugiej stronie telefonu jest Tomek. Dzień dobry, Tomku.
1: Witam serdecznie.
0: Gdzie cię złapaliśmy o tej porze? Co tam porabiasz?
1: Jestem akurat w pracy, pracuję jako kierowca autobusu.
0: Ach, rozumiem. Słuchaj, ten twój ulubiony kawałek, bo zadzwoniłeś do nas i opowiedziałeś o nim, to jest kawałek zespołu Kult, Gdy nie ma dzieci, to posłuchajmy fragmenciku.
2: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu...
0: Tomek, powiedz szczerze, dlaczego akurat ta piosenka kojarzy ci się z takim wakacyjnym luzem? Czyżbyś miał dzieci i lubisz, kiedy są poza domem?
1: Dokładnie, mam 5 dzieci i jak ich wysyłam z chęcią na obozy, na kolonie, to wtedy odpoczywam i mam spokój. Dlatego to mi się bardzo kojarzy z wakacjami.
0: Rozumiem, ale później tęskni tata za swoimi dzieciakami, prawda?
1: No jasne, oczywiście, jak zawsze, prawda? Więc telefony i tak dalej. Ale to jest jedyny taki urywek, właśnie czas, kiedy mogę dzieci wysłać i mieć święty spokój w domu.
0: Rozumiem. Dobra, Tomek, w takim razie mam dla ciebie zaproszenia do parku rozrywki Mandoria. Dla ciebie wielkie brawa, że właśnie ten polski kawałek podoba ci się najbardziej.
1: Dzięki.
0: Tomek, no to w takim razie szerokości życzę i przyjemnej pracy, do której dzisiaj kręcisz za kierownicą.
1: Do 18.
0: No to jeszcze jest trochę, ale mam nadzieję, że te złote kawałki będą ci pomagać w pracy.
1: Cały czas.
0: Fajno, pozdrawiamy cię bardzo gorąco, a już teraz Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. A my gramy na to, jak na lato.

0: w latach 80. nagrała mnóstwo duetów, między innymi z takimi gwiazdami jak choćby zespół Pet Shop Boys, to Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje, a do tych cudownych kobiecych głosów z lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na start.
2: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na okolice ukraińskiej Buczy. Już do sprawdzenia, czy nasze dane wykradziono w cyberataku na firmę My Doctor. Tysiące Norwegów oddało hołd zmarłemu królowi. Marcin Krzemiński. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem minionej nocy. Wcześniej oficjalny bilans mówił o 27 ofiarach. Grzegorz Kozieł.
4: Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych przewodniczący gminy Dmitriwka w obwodzie kijowskim. Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego. Obecnie strażacy walczą z poważnymi pożarami w kilku obiektach. Na filmach udostępnionych przez AFP widać ekipy rozpylające wodę, płomienie ognia unoszące się za wozami strażackimi oraz dym. Według ukraińskich mediów celem był magazyn z amunicją, natomiast uszkodzone zostały budynki prywatne oraz dom opieki.
3: Są sygnały, że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia, mówi z kolei, rozmawiając z uczestnikami kampusu Polska Przyszłość, Donald Tusk. Premier dodał, że musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością najbliższe 7-8 miesięcy to będzie krytyczny czas. Już można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły w wyniku cyberataku na firmę My Doctor. Informacje o numerach PESEL są już dostępne na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Serwis informuje, że szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. Tysiące Norwegów gromadziły się od rana przed Pałacem Królewskim w Oslo, dokąd poprzedniego wieczoru dotarła trumna z ciałem króla Haralda V. Ludzie przynosili kwiaty i znicze, wspominając monarchę jako ciepłego, otwartego i bliskiego ludziom. Harald V zmarł wczoraj w wieku 89 lat w szpitalu, gdzie od połowy sierpnia był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikację Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując we francuskim Laval 6 sekund 19 setnych. To jej ostatni start w karierze. W wieczornym finale wystąpią także siostry kałuckie Aleksandra i Natalia oraz Anna Brożek.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda.
2: Do końca dnia na północy, w centrum i na południe, także na wschodzie kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę na godzinę 15, to najchłodniej mamy w Białymstoku 16 stopni, a najcieplej w Szczecinie 26.
6: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: 3 minuty po godzinie 15 to na pewno pracujący weekend dla wszystkich handlowców, no i nie tylko dla nich, bo również jak słyszeliście przed 15, kierowcy autobusu również nie mają dnia wolnego, gorąco pozdrawiamy. No i gramy dla tych, którzy o tej porze są w pracy i ciężko pracują. Perfekt, już teraz chcemy być sobą. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie.

poznali się w nowojorskim metrze. Ich uwagę zwróciło to, że jeden z nich trzymał w ręku winylową płytę Marvina Gaye'a. Wspólna miłość do muzyki sprawiła, że natychmiast zaczęli rozmawiać, a wkrótce potem wspólnie śpiewać, no i stworzyli ten legendarny nowojorski duet Charles and Ellie. W radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato, w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, która wygrała konkurs piosenki Eurowizji w 2010 roku. Przed wami Lena i jej Satellite.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

Tej kapeli zdarzało się grać koncerty w zamian za jedzenie i darmowy alkohol, a ich przełomowy krążek ukazał się w 1987 roku i zatytułowany był Kick to In Excess. W Radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato za 29 minut będzie czwarta, a to teraz gwiazda, która wielokrotnie przyznaje się do tego, że uwielbia spędzać w wakacje w słonecznej Italii, a jej ulubione miejsca to m.in. Sycylia i piękne miasto Portofino. Przed Wami Madonna i kawałek, od którego może się zakręcić Wam w głowie. La Isla Bonita, już teraz specjalnie dla Was.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy men. Papierowy men.
1: To już jutro po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama. Pa, pa, ra, ra, pa, ra, pa, ra.
3: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę, a wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
7: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

Z okazji 40-lecia wydania singla Wes & Girls ten zespół wypuścił limitowany zestaw porcelany do kawy Pet Shop Boys. W to sobotnie weekendowe popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na artystę, który w tym roku skończył 86 lat. Nadal koncertuje i to w różnych zakątkach świata i na żadną emeryturę się nie wybiera, jak przyznał w ostatnim wywiadzie. To przed wami już teraz Sex Bomb i Tom Jones w radiu Złote Przeboje. A my gramy na to, jak na lato.

0: jeden z najważniejszych i zarazem najbardziej wpływowych kobiecych zespołów rockowych lat 80. The Bengals w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lata. Już po godzinie 16 będę miał dla Was zaproszenia na muzyczno, taneczno, kulinarne show. Szczegóły zdradzę już za moment, zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
0: Dysmoxan. I już nie palisz. Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Koniec z błędami w receptach, powiemy o wrześniowych zmianach. Kapryśne pogodowe ostatni weekend wakacji, są pogodowe alerty. Mamy też dobre wieści dla miłośników morskich kąpieli. Marcin Krzemiński. Na początek jednak sport. Kajakarka Anna Puławska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Poznaniu w jedynce na 500 metrów. Do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze dziś wracać. Koniec z błędami lekarzy w e-receptach. 13 września w życie wchodzą zmiany, które mają spowodować, że system sam wyłapie, że lekarz popełnił błąd i wadliwą receptę zablokuje. Dziś jest tak, że błąd często wychodzi dopiero w aptece i chory nie ma szans na otrzymanie leków. Teraz z tym koniec. Jak mówi urolog dr Damian Witz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, e-recepty to duże ułatwienie dla pacjentów i często to od nich słyszy.
4: Pamiętam papierowe recepty, nawet ich ręczne wypisywanie. E-recepty to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze, żeby inni lekarze i też pacjenci mieli dostęp do swoich recept. Jeżeli zgubią ten kawałek papieru czy nawet kod, zawsze mogą go sobie wydobyć.
3: Wystarczy zajrzeć na swoje internetowe konto pacjenta. Teraz od 13 września nieprawidłowo wystawiona recepta nie zostanie zapisana w systemie. Lekarz dostanie komunikat, że trzeba ją poprawić. Nadal aktualne ostrzeżenia pogodowe przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do późnego popołudnia, miejscami do wieczora w 6 województwach. Na północy, w centrum i wschodzie kraju wyładowaniom będą towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. W ostatni weekend wakacji na bałtyckich plażach od Świnoujścia po Hel powiewają białe flagi, oznaczające, że można się kąpać. Grzegorz Kozieł.
5: Według danych opublikowanych dziś w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są dostępne. Na większości z nich ratownicy będą dyżurować do 31 sierpnia, ale na przykład w Świnoujściu tydzień dłużej, a w Międzyzdrojach do 15 września. Warto jednak dodać, że część bałtyckich kąpielisk zakończyła sezon już w połowie sierpnia.
3: Ratowników nie ma na kilku plażach w Kołobrzegu, Gdańsku i Litkowie i Domu Zdrojowym. Wysokie notowania prezydenta. Nieco ponad 49% ankietowanych przez United Surveys pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38% pytanych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: Pogoda.
2: Jeszcze do końca dnia przelotnych opadów deszczu i burz. Proszę spodziewać się na północy, a także na wschodzie kraju, gdzie indziej chmury, a spoza nich zagląda jeszcze słońce. Najchłodniej teraz w Białymstoku 15, najcieplej we Wrocławiu 25.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: 3 minuty po godzinie 16:00 to z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd Waszych ulubionych, tych z lat 80. i 90. Dodatkowo powiem Wam tylko w zaufaniu, że w tej godzinie ktoś z Was otrzyma podwójne zaproszenie na niezwykłą imprezę Havana Dinner and Show. Szczegóły za moment, a na dobry początek Smokey.

To artysta, który w nocy potrafił wymknąć się z łóżka do piwnicy, żeby, uwaga, sklejać miniaturowe plastikowe ciężarówki i samoloty. To Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. Tak, kochani, pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w to wakacyjne, sobotnie popołudnie. To już prawie 11 minut po godzinie 16, a teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, do dziś wierzy w istnienie Yetiego. Przed wami Kate Bush.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
18: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
19: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
20: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od piątku do soboty. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 42 produkty, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
23: Codziennie.

0: To zespół, który przez pewien czas podróżował samolotem ozdobionym wielką czerwoną czaszką, którym leciał nawet sam premier Luksemburga na szczyt NATO. To Depeche Mode w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. Za 29 minut będzie 17.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl mogliście dołączyć do naszej zabawy. Wystarczyło tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. Co twoim zdaniem sprawia, że latynoskie rytmy porywają do tańca? No bardzo nam się spodobała odpowiedź Karoliny, która jest razem z nami. Podobno Karolina pędzi do Leszna, bo tam dzisiaj wieczorem będzie oglądać balony. To prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dzień dobry, Karolino, witam cię bardzo gorąco w Radiu Złote Przeboje. To prawda, że ty kochasz takie latynoamerykańskie rytmy?
2: Kocham ten klimat, kocham tą muzykę, ona sprawia, że biodra same ruszają do tańca.
0: Napisałaś między innymi, że ciepła letnia noc, lekki wiatr, światła miasta są idealne do tego, żeby tańczyć przy takiej muzyce.
2: Tak, dokładnie. A w ręku Kuba Libre.
0: Rozumiem. A bioderka nieźle chodzą przy tej muzyce,
2: tak,
0: prawda? Słuchaj, no to w takim razie pozostaje mi chyba tylko jedno. Wręczyć ci podwójne zaproszenie na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. 5 września odbędzie się w Łodzi. Zatem Karolina, wielkie brawa dla ciebie.
2: Oj, cudownie, dziękuję bardzo.
0: Kogo zabierzesz, kto będzie tym szczęściarzem, powiedz?
2: Mojego partnera wspaniałego.
0: A jak ten partner ma na imię?
2: Bartosz.
0: Jak znam życie, to podróżuję razem z tobą teraz.
2: Tak, dokładnie.
0: Bartek, pozdrawiamy cię zatem bardzo serdecznie i ściskamy. No i coś, cudownych wrażeń wam życzę na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco, a komu nie udało się zgarnąć zaproszeń dziś, szansa będzie jutro, zatem słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy w niedzielny poranek.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.

0: To zespół, który założył producent muzyczny, który stoi za sukcesami między innymi takich grup jak choćby Boney M. A to zespół No Mercy. W radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. A do takich energetyzujących numerów na pewno powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Dzień dobry.

0: a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
9: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
10: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Reklama.
15: Letnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Koniec pakietu CPN. No ile wzrosną ceny paliw? Rośnie liczba ofiar katastrofalnych powodzi w Nepalu. Trwa memoriał Wagnera. Nasi siatkarze grają dziś z Amerykanami. Marcin Krzemiński. To, jak mówią rządzący, ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Pakiet CPN rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem, co powoduje wysokie ceny benzyny i oleju. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Ile zapłacimy do tego czasu, a ile od 1 września? O tym Bartosz Kądziołka.
17: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
18: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
17: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
18: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
17: Do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
16: Do co najmniej 675 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych powodzi, które od środy pustoszą dystrykty Rasuwa i Nuwakot w północnym Nepalu. Po chińskiej stronie granicy jak dotąd potwierdzono śmierć 7 osób. Liczbę zaginionych szacuje się na blisko 3000, w tym niemal 2,5 tysiące w Nepalu. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, głównie obywatelów Indii, a także Amerykanów i Ukraińców. Opolska policja poszukuje sprawcy morderstwa, którego ofiarę znaleziono wczoraj na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Właśnie rusza kolejne starcie naszych siatkarzy w memoriale Wagnera. Po tym jak pokonali 3-2 Słowenię, teraz zagrają w Krakowie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni są faworytami tego pojedynku. Amerykanie zapewne będą próbowali zrewanżować się za finał ostatniej Ligi Narodów. Krakowski turniej potrwa do jutra. Dla Słowenii, Francji i Polski jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
19: Pogoda.
15: Do końca dnia na północy, w centrum i na południu kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej cały czas w Białymstoku, tam zaledwie 13 stopni, a najcieplej teraz o 17 jest w Zielonej Górze 25.
7: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
15: 3 minuty po godzinie 17 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego, wakacyjnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i na dobry początek piosenka, do której teledysk w niektórych europejskich krajach można było zobaczyć dopiero po 22. Zrobi się gorąco. Sabrina i Boys.

Jako nastolatka zagrała w australijskim serialu Sąsiedzi, w którym występowały choćby takie gwiazdy jak Kylie Minogue czy Jason Donovan. To Natalie Imbruglia i słynne Torn wybrzmiało nam z lat 90. w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. I to teraz pora na artystę, który jako młody człowiek, słuchajcie, czytał z dłoni ludziom na ulicy, no i przepowiadał im przyszłość, co później ku zaskoczeniu wielu często się sprawdzało. To już teraz Bob Marley, a my gramy na to jak na lato.

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Media Expert.

debiutancki album po raz pierwszy pojawił się w Japonii, dopiero później powędrował do Europy i do Stanów Zjednoczonych. No i właśnie ta Japonia jest tym krajem, który do dziś zachwyta się piosenkami tego zespołu. Atomic Kitten w radiu Złote Przeboje w to sobotnie, już późne popołudnie, bo to 29 minut po godzinie 17. To teraz gwiazda, która zanim stała się wielką artystką, uczyła się, słuchajcie, krawiectwa i projektowania odzieży. Wielokrotnie powtarzała, że to ją także kręci jak muzyka. Przed wami CC Catch.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
17: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
18: To nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
19: Lato.

0: 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

Jako nastolatka wcale nie marzyła o śpiewaniu, jej wielką pasją były konie i zwierzęta. Mylène Farmer w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. Kochani, po 18 zapraszam Was na wyjątkowy wieczór tego lata, bo to będzie ostatnia dobra wakacyjna impreza, a na niej zagramy Wam te najbardziej znane i lubiane taneczne kawałki lat 80. i 90., a wśród gwiazd nie zabraknie między innymi ich. To George Michael. A także Moloko, zatem szykuje się naprawdę taneczny wieczór tego lata, zatem gorąco Was zapraszam, po 18 rusza dobra wakacyjna impreza. No a teraz w Radiu Złote Przeboje zespół, w którym swoje muzyczne kroki stawiał Limal, to Kadżagugu, a to ich wielki przebój z 82 roku. To Shine.

0: gdyby na swojej drodze nie spotkała budki suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera. Urszula w radiu Złote Przeboje, a my cały czas gramy na to, jak na lata, już po godzinie 18. Zapraszam Was na ostatnią dobrą wakacyjną imprezę. Zatem zostańcie z nami.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia, z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie niskie
2: ceny. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.

0: Okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama. Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 18:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Trwa krajowy trening reagowania, powiemy, czego można się nauczyć. Potem marszałek Sejmu o Ukrainie na kampusie Polska. Zajrzymy też na kajakarskie mistrzostwa świata w Poznaniu. Marcin Krzemiński. W całym kraju trwa kolejna edycja krajowego treningu reagowania, na którym można sprawdzić, czy potrafimy poradzić sobie w momencie zagrożenia. W czasie ćwiczeń odbywających się dziś i jutro w 1400 punktach w całym kraju możemy się dowiedzieć, jak spakować plecak ewakuacyjny, czy jak nie pomylić syreny alarmowej ze zwykłą syreną OSP, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
9: Mamy świadomość jako państwo, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że nie wyedukujemy, nie zbudujemy tej odporności społecznej przez 2 dni. Natomiast ta praca u podstaw i również szkolenie, edukacja społeczeństwa chcemy, żeby systematycznie spowodowała to, abyśmy jako ludzie, jako mieszkańcy od najmłodszych lat wiedzieli, co to jest właśnie odporność społeczna.
8: Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie.
10: I mówię Braunowi, mówię Nawrockiemu, mówię Czarnkowi. Wolicie, żeby na granicy stali Rosjanie? Putin jest mordercą, Putin jest wrogiem. Nie mówicie o tym. Mówicie o tym, że Ukraińcy są źli.
8: Projekt Kampus Polska Przyszłości zainaugurowany został w 2021 roku. Był inicjatywą ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 roku wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Tegoroczna edycja ma potrwać do jutra. Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. W finale czwórek kanadyjkowych na 500 metrów Polacy zajęli 5. lokatę. Na wyścigu jedynek na 200 metrów 6. był Wojciech Pilarz. Polacy po 2 dniach finałów mają w sumie na koncie 2 medale. Wczoraj złoto wywalczył kanadyjkarz Oleksij Koliadych w jedynce na 200 metrów. Na koniec przypominam, jutro niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Nadchodząca noc pogodna, jutro przelotne opady deszczu na północy i na zachodzie, gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej będzie nad samym morzem, jutro w Łebie termometry pokażą zaledwie do 19 stopni, najcieplej w Rzeszowie 30. 3 minuty po godzinie 18:00 zaczynamy sobotni wieczór i zaczynamy także ostatnią wakacyjną imprezę, ale obiecuję wam, że będzie tych najbardziej znanych i lubianych gwiazd muzyki lat 80. i 90. pełen ocean, a na dobry początek coś, co przyznam wam się szczerze, chodziło za mną od samego rana. Czerwone gitary i kwiaty we włosach, zaczynamy.
11: Dobra impreza.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
5: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje?
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
12: Reklama. To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: po 20. Spędźmy ten czas razem.
1: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
0: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: I jak się sprawdził nowy Changan?
5: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
6: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
7: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
0: Dobra impreza.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: W góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
12: Reklama. To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: W góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Pani Kinga z Poznania właśnie walczy o główną nagrodę pieniężną. Jeśli odpowie na ostatnie pytanie, główna nagroda będzie jej. Oto ono. Gdzie w Poznaniu znajduje się kultowa złota plaża z setkami leżaków, mnóstwo szalonych zjeżdżalni, baseny zewnętrzne z ciepłą wodą i atrakcje dla całej rodziny?
4: Oczywiście, że w Termach Maltańskich.
5: Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Tu lato trwa, niezależnie od pogody.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
2: Dobra impreza.

0: stara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.

0: Pani Kinga z Poznania właśnie walczy o główną nagrodę pieniężną, jeśli odpowie na ostatnie pytanie. Główna nagroda będzie jej. Oto ono. Gdzie w Poznaniu znajduje się kultowa złota plaża z setkami leżaków, mnóstwo szalonych zjeżdżalni, baseny zewnętrzne z ciepłą wodą i atrakcje dla całej rodziny?
1: Oczywiście, że w Termach Maltańskich.
2: Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Tu lato trwa, niezależnie od pogody.

0: Reklama.
1: Pani Kinga z Poznania właśnie walczy o główną nagrodę pieniężną, jeśli odpowie na ostatnie pytanie. Główna nagroda będzie jej. Oto ono. Gdzie w Poznaniu znajduje się kultowa złota plaża z setkami leżaków, mnóstwo szalonych zjeżdżalni, baseny zewnętrzne z ciepłą wodą i atrakcje dla całej rodziny?
2: Oczywiście, że w Termach Maltańskich.
3: Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Tu lato trwa, niezależnie od pogody.
0: Reklama.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więcej.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.